muchiti mugere pana paya FM singura mutungadzisa nechindege chepa radio anzi tajaira kakuzorora midnight goda amaita ale chokwadi ichocho zvikanzi goda uri sei ndiridzirewo chimbo kubva kuna runa ruzi na kiki ndirikuda kugangwa kumaprize ana panorira sungura mwana mai zvekutodaro dzimba salad modzirowerwa na fries ana panorira sungura mwana mai zvekutodaro dzimba salad modzirowerwa na Forbes mangwana makuseni pamwe chete Esther Mimbai.